Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

Mij wersz. Wojdu do tebe mij wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyna. I budeš lem mij i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільшого.

co dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

Owarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

morza córka potykam się o próg, przez który

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: baba, gyújtsál világot.
1: Ojna Ivana, tajna kupala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klala, do ryczki nesła, wodę puszka.

0: tygodnia portalu LMFM.
1: 50 roku parochi świętego Joana Chrzciciela w Zamenyciach. Autor listy Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich parochii, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkołyny na zachodniej zemli Polszczy, molitowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Chrzciciela w Zamenyciach, gdzie od piłwika faktyczno istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa do żyteli kilkoch do okolicznych seł. Do Zamenyc w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Władimir Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też hostynno episkop Arkadij Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańskim jeparchijom. Na porozie świątyni słowo przywitania dał otec Pawła Bereska, teperyśni paroch Zamenyckiej Cerkwy. Okrem episkopiów spi służyli świaszczennik z sąsiednich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchoweństwo. W propowidy władyka Władimir wspomniał historię stworzenia parochii i poprzednich duszpasteriów. Skłał podziaku łatyńskomu duchoweństwu za hostynnictw w swoich chramach, gdzie świaszczenniki ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kiedy zamenycka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chworym, starszym, ta tym, jak toho daru potrzebowali na skriplinia duszy i ciała. Na duchowny aspekt dzisiejszego świata składają się w końcu też pochorony pokijnych członków parochii. One przeżyły swoje życie duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośredniu zemsku płód, ta jednoczasno na striczu wieczności z naszym spasetelom. Besidował władyka Władimir. Na zawieszenie modlitewnej czasty archierej pożewał zamenycki parochii dalszych mnogich i błahych lit. Zwernął też uwagę na to, jak ważny sąd poklikania z parochii do monaszego i świaszczenniczego życia. Historia. Historia zamenyckiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni, zachodnich zemlach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzeną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenyc, Roketok, Jaroszyłkę i dalszych sąsiednich seł trafili wyhnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkwa była oficjalno zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu przestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priamo od Pidrym. Czeraz długie roki wierne grekokatolyki nie mali możliwości modlitwy się w swojej cerkownej strukturii, do której chodili do kostelu, drugie zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogu modlitwy się w swoim obriadi. Służenie w Zamenyciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignickiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Władimira Hajdukiewicza, do weselienia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterską opiekę nad parochiami w Lignicy szprotały ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialnist na Zamenyci ta na wkoleżni Sawa. W rokach 1983-1987 sotrudnikom odcia Iwana Martyniaka był otec Stanisław Tarapacki, a w rokach 1987-1991 otec Marko Sosnycki. Otec Iwan Martyniak odprawlał w Lignicy, modli ta Zamenyciach do 1991 roku. Po tym, jak był przyznaczony na pierwszego powojennego grekokatolickiego episkopa odnowlonej eparchii, na parochiu był posłany otec Marko Sosnycki, jaki był w tym czasie parochom Lignici, Patoky ta Zamenyc. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ohorotnyk. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy, modli ta Zamenyciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy episkop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Chrzciciela w Zamenyciach była erygowana aż chwiresny septembrii 2000 roku władyką Władimirom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerkwę, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odołcha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służył w Zamenyciach do dnes. Parochia w Zamenyciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polszczy, gdzie po jedny czas te bohosłużeń sąd jeszcze po cerkowno-slawiańsku, a nie wykluczno po ukraińsku. Długolitnim diakom je Andrzej Peregrym. W czas liturgii w zamenickiej parochii apostolskie czytania może było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatoliki na Słowacji, co było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rydnym języku, ale też wychodziło z wnętrznej potrzeby. 20 czerwca junia 2022 roku w 75. rocznicę akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiętną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żertwom weselinia. Wierne zamenickiej parochii angażują się w lemkiusku kulturną dialnist. Puls w Budapeszti i z najwyższym ocienieniem. Autor listy Petr Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rusyńskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczas na 31. roczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszti. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rusyńską kulturę i słowacką republiku, kiedy stolecie madziarska wernął i z najwyższym ocinieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rusyńsku, jest międzynarodowym festiwalem, który prochodzi w madziarski stolecie każde lito. Wisem dniowe świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawluje i hościł z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grający world music, uczestnicy mogą zażyte żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnevalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkował 80 roku, to trik tak samo brał uczas na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszy folklorny festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytuania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyar Alami Nepi Egites, Duna Musave Gultes. U wyjątkowo mocnej międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki, informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytuania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był świąteczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszti. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące zrytelił mogli zażyty pestru mozaiku tradycznej kultury z różnych kutów sela. Prodążował ensemble i z tym, że uczas na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła Pulsu nelem cinne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzykę. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowę ensemblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych podiach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rusyńską literaturę. Wygrali śpiwankę naszej mamki. W sredę 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie cini premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. Todrik znowu było ocieniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rusyńskiej i ukraińskiej. Raz na dwa roky Literaturny Fond udzieluje cinu i premiu imienia Aleksandra Pawłowicza za rusyńską literaturę. To trik ocieniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ocieniowała rusyńskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Prieszowie i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rusyńskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rusyńską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukrainistyki i Średnioeuropejskich Studii Preszywskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiwnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocienienia, zdobyła kniha Śpiwankę naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiwnik w 2025 roku wydało Pczańskie Združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z Kamionki i rumuńskiego sała Skalusz, gdy się w 1844 roku pereselyło paru rodzin z Kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Kajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodzina Marciakowa, która przyszła z Kajusza do sała Troskotiłci koło Morawskiego Zlina, a jej diłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiwnika wydawatelka Kralowa. Cytuania. Tam jedna z ich dzieł, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiwanok Timothy Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka. Sme rady, že sa nám podarilo zachovať i v notovi podoby holem tých 50 skejúrskych špívanok. Paru špívanok skomponovala vedúča, ansambl skejúšan pani Katka Romaňaková. Vyslovila sa o kniží, ktorá teper bola očinená, Luba Kralová. Očinené ďalšie dvi knihy. Okrem činy imena Aleksandra Pavlovyča udilujú sa i premii imena Aleksandra Pavlovyča za originálny tvor v rusínskym jazyku. Todrik premium dostała kniha Osiń na Komarniku, autorkę Maryi Szmajdowej, którą wydał Spółok Rusyńskich Pisateli Słoweńska, a tak samo kniha Kocurek z Topoli, a jako jej autorom je Miro Żołobanicz. Druhu wspomnianą publikację wydał tot sam wydawatel. Nagrody za rusyńską literaturę. Literaturny fond udziluje od 2005 roku literaturną cinu imienia Aleksandra Pawłowicza za najlepszy literaturny twór napisany po rusyńsku. I premii imienia Aleksandra Pawłowicza za literaturny twór napisany po rusyńsku i za tłumaczenie literaturnego tworu ze słowackiego na rusyński język. Ciny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworam, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Ciny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro Oryginalną Literaturę na propozycję jury. W Użhorodzie praznowali przeniesienie moszczy Bożego Świętego Męczennika Teodora. Autor listy Petr Medwid. Jak informował site Mukaczewskiej Grekokatolickiej Eparchii na sieci Facebook, w niedzielę 28 juna 2026 roku w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia z nagody 25. rocznicy wygłoszenia zabłażonego świętomuczennika Teodora Romżu, Mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświęcony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświęcony władyka Nil Łuszczak, pomyczny mukaczowski episkop, episkop rusyńskiej tradycji wysokopreoświęcony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorokski, głowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwy i preoświęcony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Przysutny był ikier Mykoła Semanyszyn, pomyczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Beatyfikacja Bożego Świętego Męczennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętszego Ojca Jana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożego Teodora był naprzód wstanowiony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczowskiej Jeparchii, tołdyżniego jeparchy Kiry Milana Szaszyka, perenesenny i zachodu Świętszego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Moszczy Bożego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii perenesenny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborii. Za to się od tołdy świadkuje i 28 jun jak praznik perenesienia Moszczy Bożego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w kilkoch sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożenym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2026 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzwyczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowiedzieć o sobie swoim głosem. Dyskusję wiódł Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W BCD uczest wzięli profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Juraj Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kyczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rusyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy, czy bliżej idynes do dostomenności legitymizujuczej, dostomenności oporu, czy dostomenności projektu. Odpowiedzi wskazali jednak, że proste kategorii nie starczat. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorzenionych języku i zemli predkił, ale zarazom żyjącej w polskiej realności i w świecie weloch nakładających się przynależności. Jury Staryński opowił o perspektywie lemkiów urodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji i dostomenność była jednoczesną pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniem bycia inczym i reakcją na stygmatyzację. Przypomnę, mną, że język obrzędowy jest cerką i rodzinne odnosiny pozwalały trwaty, ale musiały być zaperte w prywatnej sferii. Publiczna prysutność Lemkiu przez roki była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zaniała kwestia międzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besidowała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiuskiej przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiuskiego języka. Zwrnuła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiuski jest coraz częstsze bywać symboliczną dostomelnistiu, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Dr Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennistią, znaczy bytją po mecze. Osobisty wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodyni i swoje dochodzenia do lemkiuskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnukiów i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i przerwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyraźna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wracają do swoich korzeniów. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dim jest najważniejszym miścią jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audiokniżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomniała, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, cierpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, besidował o tym Jurij Staryński. Przypomnął, że gromada, która mimo czyslenności i wieloletniej prysutności w regionach powojennego naselenia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatrów, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podle jego słów, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogłyby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrnęła uwagę, że rozsijania lemkiu po akcji Wisła uniemożliwia wybór własnych przedstawników na centralnym równy. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiuska sospilnist ma o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besidowali też o potrzebie edukowania nelem z sospilstwa, ale też różnego roda decydentów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskiej spadkowiny. Na zwiedzania z publiką o pozytywne premiery odpowiedzi było wielu. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe perekłady światowej literatury na lemkiuski język, czy zapowiedź jawlenia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrnęła uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciężkszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małomu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatoria, SR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt dwuletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przedawany w rodzinach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i dołym doświadczeniu marginalizacji, z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesny lemkiuski jest niemistycia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwat. Przeszywski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojeńskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid. Zastupitelstwo Przeszywskiego Samosprawnego Kraju wysłowiło niezgodę i z odnowieniem wojeńskiego okruchu Jaworyna, albo i z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego osnowania terytorii bywszego wojeńskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiadaniu Zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosowało 37 posłanciów, triomy się strymale. Zastupitelstwo żada władu Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierzeń priamenych ku obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna albo ku takim zminam hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw. Tak samo żada respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju, hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostarok PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żada i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamirach, jakie dotylają ciebywszego wojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidkiów. Wojenski okruch Jaworyna. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, jest reakcja na medializowane informacje o obnowieniu wojenskiego okruchu Jaworyna, respektywno o rychtowanych zamierach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii. Wojenski okruch Jaworyna był zriadzony w 1952 roku na ciłi katastralnej terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyselene. Iszło o lubickie kupeli, dworci, ruski nauci, ale i rosyjski błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruch Jaworyna odkroił czast katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31623,6 hektarów ziemi. Zruszeny był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruchu Jaworyna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajerywci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczkiu, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połoma, Szamsztelbach, Toryskie, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruch Jaworyna nie był majątkowo poryszeny. Koło 8,5 tysiąc hektarów było neporyszanych, znaczy majitelami funduszy zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chocze obnowu. Zamiar obnowity wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kaliniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom i z tysiącami majteli uchoczy do besiduaty się podczas śledujących 3 roku. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki za jego słowami potrzebują do nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roku by mała byty Jaworyna kompletna dobudowana. No zatlane znaje się na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuję. Przypadna zmiana funkcji osnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnyty strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze premowania regionu. Pisze się w dokumencie, który dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodowo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuję. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporanych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklostarzok, budowania wychladkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Proty toho, żeby obnowity wojenski okruch Jaworyna, wynikła i petycja, cytuję, od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Jaworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło, ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koneczni służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, piszą inicjatory petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wieliczesny i nieskosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją przynagodę. Na miasto toho nas czekają dalsze roky zakazy, płotiu i nienawisty, dalsze stracone roky, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kaliniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czym je Jaworyna jedynym ryszeniom. Cytuję. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Piszą inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho dżerżawa poruszyła znowa. Sereda, 1 lipca, julia 2026 roku. Połoniny budut podzielone do 4 zon. Autor listy Petro Medwid. Narodny Park Połoniny, буде мати по зонації 32 809 гектарів. Зона А із п'ятим найвищим ступнем охорони би мала творити 19,1% території. Виходить то із пропозиції зона Ці, котру зробило Міністерство животного оточення Словацької Республіки. Як інформувала пресова агентура ТАСР, словацька влада тоту пропозицію схвалила на своєму засіданні 1 юля 2026 року. Зонація Народного парку Полонини здобуде платност 15 юля того року, де котре установлення аж 15 юля 2027 року. Виникнуть 4 зони. Полонини будуть по зонації поділені до 4 зон. Зона А буде мати 6293 гектарів, 1718 гектарів буде мати подля резорту зона Б із 4 ступнем охорони, що творить 5,24% території. Народного парку Полонини. Зона С із 3 ступнем охорони буде творити 68,3%. Другий ступень охорони буде в зонації Д, котра буде мати 2375 гектарів. Народний парк Полонини перекривається із 7 народними природними резерваціями із 15 природними резерваціями і 1 природну пам'ятку. По схваленню зонації Народний парк Полонини будуть до тих хранених територій зрушені. Охранна област Народного парку Полонини не буде ще перекривати із Народну систему охранених територій, констатувало міністерство. До території Народного парку Полонини пропонує резорт животного оточення приєднати і територію природної резервації Ридошова, котра того часу є звикшою частиною в рамках території храненої країнної області Виходні Карпати. Резорт припомянув, що Ридошова є часткою локаліти світової природної дідовизни ЮНЕСКО, старі букові ліси і букові праліси Карпат і інших регіонів Європи. Цитування. Цілом виголошення Народного парку є забезпечити охрану природних процесів і приязний стан предметів охрани Народного парку, котрий має 22 із того 6 пріоритних біотопів європейського значення, 31 видів рослин європейського і народного значення, 97 видів животин європейського і народного значення, 48 видів птахів. Пояснило міністерство. Міжнародна біосферична резервація. Майже ціла територія Народного парку Полонини є часткою Європейської системи хранених територій Natura 2000. Цілий Народний парк є від 1992 року часткою словацько-польсько-української міжнародної біосферичної резервації Виходні Карпати, котра є у світовій сіті ЮНЕСКО. 2 липня, юлія 2026 року. Пам'ять о Богдані Гамбалу. Автор вісти – Северіан Косовський. 2 липня юлія минулася 6-та річниця смерти бажаної пам'яті Богдана Гамбала, довголітнього шеф-редактора нашого радія, але передовшитком одданого лемківського активісти і вірного сина Лемковини. Пам'ять о покійним є плекана кожного року, не лем в річницю смерти, але тиж при нагоді Дня Русинів Польщі 5 грудня-децембра, коли то члени Стоварошення Лемків приходять на Лубінський цмонтір. В 6-ту річницю смерти чест покійному оддали ведучий головного заряду Стоварошення Лемків Андрій Копча, секретар головного заряду Стоварошення Лемків Северіан Косовський та член заряду Богдан Копча. Северіан Косовський представляв тіж Стоварошення Руська Бурса в Горлічах, котрого є членом та репрезентував редакцію медіальної групи LMFM+. Титулання. Покійний був членом основателем Стоварошення Лемків, стояв за реактивацією і розвитком Стоварошення Руська Бурса в Горлічах та був думкодавчим першого лемківського радія LMFM, пише в своєму комунікаті Стоварошення Лемків. На Лемковині пам'ять о Богдані Гамбалу буде молитовно припоминана, як сталося уж традицією, богослуженням на Святій Горі Явір. Тогорічна заупокійна літургія буде 4 липня юлія, а пак пройдуть акції в Горлічах з нагоди 35-ліття реактивації общества Руська Бурса, що могло в 1991 році зіститися завдяки одданності справі молодого товди 26-літнього Богдана Гамбала. Пак його діяння довели і до того, що в 2009 році офіційно історична будівля Горлицької Бурси вернула в первісні руки лемкам. Вічна тобі пам'ять, Богдане. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

Chory. I tak się mi chrodyło. Betonowy płocik. Słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korycią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życie lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Волелюбний ламківський керпчі, незвиклий до розмір'яних доріг.

jego dyjstwo, воскресенье i żywot i pokoju są obszerową Bożą i presnopamiętną, blażeńszą Władimirę i Nikolaja. I wszystkich pominajmych nami w pokojeniu, pominajmych w szerokości, i wojenów na polu brani, ubijanych za wiarę Otecztwo, Chryste Boże nasz. I Tebie sławu wosylajem, sobie znaczali Ty Otcem Всесвятым благим, i żywotворящим Твоїм Духом, нині і присно.

Твоя тело во Бога во царстве.

Jest ciało moje, jeżeli zawyło mi moje, wostawlenie grzechów.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę prokleta. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona, nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżkę, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżkę są towarzystwą, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drodzy słuchacze, i prosimy na 73. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme wspominać naszego przyjaciela, wydatnego rusyńskiego dijacza, osnowatela pierwszego lemkiwskiego radia LEM FM, Bohdana Gambala. Choć czas skoro myjat, furt ciężko o nim besiduwaty w minułym czasie. Smerć zabrała go niespodziewanie i za skoro. Pomału jednak wczumy się żal i bezradnist, pereminiaty wo wdzięczniest za to, że mały zmy czest poznaty Bohdana Gambala i hordist z toho, że był i dijał seret nas. Bohdan Gambal wrodził się 26 lutego 1965 roku w Polkowyciach na Nyżnim Szlesku. Mama pochodziła z Odurnoho, a niania z Czarnoj na Lemkołyni. Choć wychował się na czużyni i hyn skończył szkoły, to od wse tiahło go w horu. W 1956 roku zaczął studiować etnografię na Jagiellońskim Uniwersytecie. Jak wspominają jego znajomi z tamtych czasów, kras besiedował po lemkiwsku i znał budować towarzyskie życie, w jakim były między innymi progulki na Lemkołynu. Furt propagował seret lemki wczynie lemkiwskiego języka i historii.
6: Bohdan Gambal, narodne wicze w Gladyszowi. 27 listopada 1918 roku w lemkiwskim seli Gladyszu odbyło się wielkie narodne wicze, które podniosło lemkiwskie dyrżawotworcze postulaty. Pierwszymi lemkiwskimi wicze, które przeszły 17 i 21 listopada w Świadkowi Wielki, proukraińskie dijacze przybywali zaochotyty zebranych tam lemkiw do przyuczenia się do organizujących się dyrżawotworczych ukraińskich ruchów. Zaprotestował proti tym stremliniam prawnik dr Dmitrij Sobin, który jednoznacznie zadeklarował, że naselenie Lemkowyny przyczysla się do Rusynił, a nijakoj ukraińskiej drżawy nigdy nie je, za to win klicze trzymaty prorosyjską drżawną opcję. To zaznaczony jednoznaczny polityczny podział na Lemkowyni projawiał się na jednym z najważniejszych wicze, które sklikane było na seredu 27 listopada 1918 roku do Gladyszowa. W zniszczonym w Wielkiej Wojnie seli zjawiło się prawie 2000 lemkiw. Prysutni byli też proukraińskie dijacze, ale nie mali nijakiego znaczenia ani wlijajuczej czyslenności. Wicze przyjęło deklarację przynależności do Wielkiego Ruskiego Naroda, który rozumieli jak grupujący wszystkie schidnosławiańskie etnosy. Domagano się uczasty przedstawników lemkiw z Lemkowyny na mirnej konferencji i poklikano Ruską Radu, Ruskaja Rada. Przyjęto rozwiązanie o poklikaniu w każdym seli 5 osobowych gromadzkich rad, które mali administrować sełom i mati odnoszenia z Ruską Radą. Okrem toho, mali być poklikane 4 osobowe gromadzkie sudy, które mali rozwiązać w niewielkiej wagi sporach między żytelami seła. Rozwiązano odosłaty head ukraińskich świeczenników z obszaru Lemkowyny i przywrócić w grekokatolickiej liturgii wspominania prawosławnych. W szkołach na Lemkowyni mało się westy wczynia ruskiego języka. Deklarowano poklikania rusyńskiej granicznej straży, która mała stanuty na piłnicznych graniczach Lemkowyny, żeby nie dopustyty do zaniatia jej Polakami, ale jednoczasno deklarowano dobrosusidzkie odnoszenia z polskimi susidami. Lemkiuska administracja osnowała się barskoro i hned Rada Zgladyszowa była pereimenowana na Uizdnu Rusku Radu dla powitiu Gorlickiego, Jaselskiego i Korosniańskiego. Pak perenesena była do Seła Czorny, a jej predsiedatelom został grekokatolicki świaszczennik Michał Jurczakiewicz, jeden z osnowateli obszczestwa Ruska Bursa w Gorlyciach. Czytał Seweryjan Kosowski.
3: W 1988 roku razem z grupą studentów wziął uczest w organizacyjnym komitecie i zobraniu w bilanci rychtujuczym semu Lemkiusku watru w Bortnum. Usztołdu były silne proby pereniacia watry przez ukraińskich diaczył. Ale to ta stricza pozwoliła wtrymaty watru w lemkiuskich rukach jeszcze paru roków. Podii związane z następnymi watrami i pereniaciom tej podii przez Ukraińców odtysnuły w pogladach i dianiach Bohdana silną zadru. Silno wlijajuczy na jego diania i polityku późniejszych periodów. W 1988 roku w Hołosi Watru jawiła się jego pierwsza publikacja w formie dwóch wersów.
7: Bohdan Gambal. Dym. Dym bez hir. Bez jeroczka. Dym bez drow, bez sołomy, bez sin. Dym bez przyczyny. Dym bez peca, bez telatka. Dym bez śpiwu. Z duchem? Czy bez ducha? Był ja w tebe, widział wesołe z gimnaty, czerwona ikona, smotryła ikona, porożni zegary nie poczuły serdec swoich, wraz zaczęły byty i wraz kończyły. Chłuchy ostali dla się, a tak chotili boty. Czytała Monika Tylawska.
3: Bohdan Gambal był wielkim koneserem i znawcą kultury i sztuki. Lubił słuchać dobrej muzyki. Bars zależało mu na podnoszeniu równia lemkiuskich ansambliów. Posłuchajmy Susanny, jednej z jego ulubionych śpiewaczek.

0: Bohdan Gambal, oddany rusyński dijacz, mający jasny pogląd i spostrzeżenia, których nie bojał się głosyty, kolem była taka potrzeba, w 1989 roku wziął uczest w osnowatelnym zobraniu Stowarzyszenia Lemkiu. Przez długi rok czuł się częścią tej organizacji. Posłuchajmy odozwu do delegatiu Kongresu Stowarzyszenia Lemkiu napisanu z nagody 30-lecia osnowania tej organizacji.
1: Drogi Lemki, 30 roków temu zaczynaliśmy z niektórymi z was od grupy niewyznacznej, której jestwowania było negowane. Lemki mależ to najwyższe nadade byty mało znaczuczy i podporiadkowany syłowakam. Male maty hołowno hulanky, śpiłanky, stare obleczenia i sochraneny lempojedny, dopuszczeny stare zwyky. A dnes posmotrte. Wyszło z toho dasz to nadspodziewanie uśpiszne. Wyszła na werch prawda pronarit, sztoho wrahy prirekli do smerty, jak pisał Nestor Żylicz i objawił swoju prysutnist. Ludzie się zgrupowali, zjednali zawdiaki historycznym i językowym doświadczeniom. Lemki odkryli w sobie sojusz ideowych i kulturalnych spółzależności, które tworzyły lemkijsku dostomennist. A w Lichnicy przygłosili potrzebę przenosyty rodno samoidentyfikację na budúce, na dalsze pokolenia. Potem Lemki ze stowarzyszenia skodyfikowali swój język. I język tak i był. I nadejmy się, że bude nadale zwuczał. Zaczęli go wczyty nie po kutach, a w eksponowanych miściach, w szkołach, na uniwersytetach, na naukowych konferencjach. Wydawali kus knyżok, ale i materyński, rusyński język stał się liturgicznym językiem cerkwy. I dneska trzeba przyznaty, że systematyczna i systemowa robota z językiem, którą zapoczątkowało Stowarzyszenie Lemkiu, jest najważniejszym uśpichom tej organizacji. I kole by nie było inczych, to tot uśpich ostane na pokolenia. Drogie delegaty i hosty, wspominał jem na zadeklarowanych worogiów rozwytku rusyńskiego rucha seret Lemkiu ta inczych Rusyniów. Ale sąd inczy ludzie organizacji serdowyska, jakie pryniali sy za program rozmontowaty grupowy granici. Pryniali program spiłpracy ponad podiłamy. Ne dility lembe siduaty. Tot pohlad, jak zaraza, szyryt się najczastisze seret tych, jakie ne zaznajemyli się z lekcją lemkijskiej historii, jakich nie było tiż tołdy w Lignicy. Drogi delegaty, Lemki od 2005 roku, od przyjęcia zakonu pronacjonalny i etniczny mężczyzny i regionalny język sąd wyznaną etniczną grupą, sąd bezdrżawnym narodom, sąd niezależny od nikogo. Ich dostomennist, identyfikacja jest na tym samym równy, jak wszystkich innych grup, które przyjęły dawno, albo czysto niedawno swój narodowy program. Lemki nie są nikomu podporiadkowany, nie są nijakim wydumanym subetnosom ani hołuziu. Ale niekoniecznie muszą tak dalej byty. Muszą bardzo skoro się tym wyrostkom staty. Tołdy, koli zgidni ponad podiłamy, ukraińskie serdołyska organizacji, instytucji i ludzie na szmariat wam dumania, że boronyty słowo nie trzeba. Że nie jest sensu nadale stojaty na emancypacyjnych pozycjach, że nasz język może być taki albo inaczej. Że nie trzeba podkreślaty furt, że sme rusyny, takie jak i toty z południowej strony Karpat. Kolejne granic, w tym przypadku ekskluzywnych etnicznych granic, to oznacza dla mnie jedno. Nie bude nijakich Lemkiów. Lemki to naród, jaki znad o sobie duże, znad język, albo choć lem pribuje się chowczyty, mat obraz samych sebe, który jest precyzyjny, skrystalizowany i mysty w sobie bohactwo detaliu ta zintegrowanu świadomist. Lemki są etniczną grupą zawdiaki tomu, że są zorganizowane. Za to nowy napriam, który hoden byty hneska przy nachodzi toho zjizdu T zdany i pit dyskusyju, tonelem koneczny zminy, ale sztosy wece potrzebne. Nezminno jestem obraz czużej grupy, konkurencyjnoj, zofniśnioj, tych czużych, kotry nesut nam najbilsze zachorożenia. Bo nam lemkiński obraz samych sebe wse budelem kontrastom na osnowi kotroho nadale mohle budeme definiuaty rozdiu od toj czużej grupy. Bez rozdiu dystansu do inczych nas ne bude. Żełam uśpisznoj dyskusji.
0: Jedną z najbardziej ważnych dla niego spraw była sprawa ruskiej bursy. Wielu raz stryczał się w Krakowie z bursaką Petrą Fecicą. Otrzymał od niego dużo cinnych informacji, odnaszał peredwojenny statut i wspominy ostatniego nastojatela bursy Romana Maksymowicza.
2: Pamiat hejby woda, pamiat hejby witer, pamiat hejby pisok, że tecze medże palciamy. Jak jej utrymaty, zimaty, zatrymaty? Ja imam lemkiusku pamiat dyktafonom, ale mi instrument niedoskonały, więc stoi na stoli, ale ciłkom nie pomachat. Boże, daj pamiaty, prosyt tycho Andrzej Bichuniak, bo nie może spomnuty wszytku to tu tak rydnu, tak blysku i teper daleku banyciu, żeby ona się perelała w mi dyktafon. Od banyci

0: siadel pitrymowany murami, że złożony z chrubocho czerweniawocho kamienia. Tot kamień wsiadł pod nohami, przed oczami, dookoła. Bez toho kamienia nie byłoby buczacza, prekrasnoho, dawnoho mistoczka. Je, sud tu prekrasny barokowy cerkwy i kostel, ale 100 roków temu ono było przeważnie żydowskim. Dim, w jakim żyje pan Andrzej, stoi w dolinie. Ale za to, że win mieszka na 4. powersi, to jego mieszkania jest na samym równy z ulicą, że idę chorą. Przy tej ulicy i prosto przed nami wielki, stary, żydowski cmontir. Teper, kiedy liścia już zletiło z dereł, nam dobry widno na hrobkę, przeważnie pochylony, poniszczony. Je, dekoli przychodzą jeszcze heł prawnuki tych, którzy leżą na tym cmontery. Ale nie często. Lemki rytko te sali z kamienia na chrobne monumenty, jak to Żydy. Częstsze upajuczy skału wyrablali też to potrzebne. Nie do śmierci, a do życia. Wielkie mlińskie kamienie do mlyna, czy mały do mlyncia. Menszy i też okruchły toczyła, dołhały durbaki, żeby ostryty kosy. Na kamieniu stawili i swoje drewniane chyże. Nie hostnowali kamienia, żeby liszyty po sobie twerdszu pamięt na cmontery. O tym się nie dumało. Stawlali przeważnie drewniane kresty, a one już dawno schnęły. I za mało mamy aż i toj cmontirnoj kamianoj pamiaty. Może po nas w muzejach liszat sialem nimy durbaka? Dakole dumam, że to my same durbaka. Durbak to nasz symbol, to nasz herb. Tak mało możemy opowisty o sobie, o rodyni, o seli, o lemkowyni. Aż to sme znali, to już sme zabyli. Bo nie było potrzeby pamiataty i peredawaty pamiat. A jeszcze byliśmy tak honorowy, że nie siachnuli po ołówok, żeby dasz to zapisaty. Naiwni wiryli zme, że wse do kińcia świta budeme pamiataty to, što opowiadali dido i baba, nianio i mama 50 roków temu. Boże, daj pamiaty. Kiedbym mała do toho dyktafona jeszcze jakysu czarilnu paleczku, żeby siadli tknuty do człowieka i w jego pamiaty ożyło wszystko, co win zabył. Co leży na samym dni. O, to się dałoby jakoś zimaty to tu lemkiusku pamiat. A samym dyktafonom riadyty dost trudno.
1: Po prywelach strategicznych
0: Monika Tylawska.
1: I wizjonerskich dumkach w czerwcu 1991 roku Bohdan Gambal zainicjował striczu, na kotry zas poklikano do życia Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. Był dumkodawcą idei reaktywowania Stowarzyszenia z oryginalnym statutem sprzed wojny. W rokach 1993-1995 2001-2004

0: 2019 i 2019-2020 był na funkcji wedučoho obszczestwa. Koordynował proces odzyskowania majątku dawnej ruskiej bursy. Cały proces odzyskowania bursy trwał aż 19 roku. 9 września 2009 roku w Gorlicach Bohdan Gambal, jak to duszni weduczy z towaryszynia, podpisał notarialny akt własności ruskiej bursy. Jednocześnie od początku tekuczego stulecia koordynował wszelakie działania stowarzyszenia. Od początku grantowego systemu redagował czuslenny wniosek na zadaczu, jakich cilu był rozwytok i ochrona lemkiłskiej kultury i dostomenności.
1: Bohdan Gambal, Den Materyńskiego Języka. 21 lutego świadkujemy Międzynarodowy Dzień Materyńskiego Języka. Deklaracja podtrzymywania językowego i kulturalnego zróżnicowania i projęzykowe bohactwo była ogłoszona na 30. zasiedleniu Generalnej Konferencji UNESCO 26 grudnia 1999 roku w Paryżu. Na bliższe jak 6 tysięcy języków osnowanych na świecie prawie połowy ich rozwit w mercia, w tym i lemkiwskomu językowy. UNESCO pragnę podtrzymywać język jak oznaku kulturnej i nacjonalnej przynależności ludy. Storyczne świadkowania tego dnia naprawiać uwagę na męszynowe języki, którym aktywnie posłuchuje się na sztodan mniejsze jak 10 tysięcy ludy. Często to język nie передаje się następnym generacjom i sąd przyzabyty. Je bardzo duże języki, w którym besieduje mniejsze jak 100 osób, a ani nie sąd udokumentowane. Dnes moż mate refleksiju kilko zlemkił na sztoden radyt w rodynach cy, w publicznych, szkilnych, cerkownych, medialnych i innych sferach w materyńskim języku. Cy trzeba rozwijaty nasz język, wczyty się ich osnowaty w besidi i w pyśmi? Możemy zadumaty się nad formami protivdijania i hołosu lemkiwskiego potuplinia i osudzenia motywowanych ignorancją i ideologicznym antylemkiwskim szowinizmem napadził na lemkiwski język, szkilnictwo i lemkiwską filologię i nad brakom zainteresowania samych lemkiw czytelnictwem lemkiwskiego słowa.
0: W 2010 roku Bohdan Gambal wyszedł z dumką poklikaty do życia i pierwsze lemkiwskie internetowe radio, jakie dnes znamy pod nazwą LEM-FM, odkrył w tołdy nowy rozdział i jakist dla lemkiwskiej publicystyki i żurnalistyki. Od 2011 roku formuje się grupa, która sztoden produkuje, zapisuje, choronyt i tworyt lemkiwski zmist. I popry radyju intensywnie rozwinął się też internetowy portal, muzyczne wydawnictwo i wielu innych pojednych akcji. Przypomnijmy sobie fragmenty. Był szef-redaktorem radyja w rokach 2011-2012 i na nowo od 2015 roku aż do śmierci. Paralelno z organizacyjnymi zajęciami Bohdan Gambal wiódł publicystyczną działalność. Od początku osnowania naukowego czasopisu Rycznik Ruskiej Bursy regularnie pisał naukowy tekst i redagował rozdział pod nazwą dokumentu. Publikował też w Besidi, a pak w dwutyżdenniku Narodne Nowinki Inforusyn i Hołosi Rusyna. W radiu LEM-FM redagował awangardowe programy, medże inczyma Hrauce, Tyżden do zadu, raz, dwa, trzy, propaganda. Prowił czuslenny besidy, interwiu i relacji. Był też gazdom sztodennego programu na żywo Frysztuk. Teksty Bohdana Gambala pełny sąd zmistu. Często w pozornie lekkim tekstie poruszał bardzo ważną temę. Posłuchajmy fragmentu wpisu o niczym.
2: 3. Zaczął się normalny, jasny, teplej dzień. A ja zadumal sa nad rozvieždenným ničným nebom. Mám ho v pamiaty. Toto obzerané, rozpesané na povali chramu, namaľované, sfotografované. Sposeret mraku noče, dáš to tu i tam sa bleskat, prepomenat, dozvaliať sa na diaty. Rozpovídat zapamiatanú z detenstva históriu z peršoj mojej cerkvi i oblečať dávnych lemkiv, ktorých jem vidieť i čuť, jak sa razom moleli. Tak oni dávno tomu všetko pokľakali i smireno sotvoreli to v abstrakcijnej, v idealizovanej bet. Po rokach jem zrozumil, že to v tretím roku svojho žeťa to jem vzriv na ryt. I sviašené, ktorej tam slúžil, bol jak i oni, starorusen. Zaskoro od mene oni všetko odešli. Zaskoro. Ozevajúce a najdavnejšie spomene, kde si sú dvomi na vse, hrajú mi v duše. Za oblačkom jar sa majit. Treba sa zobrati da jak sobi i napesati na raz, dva, tri dašto. Kose dnes nebudú. Furt sa tišu na toto, že pak svoj sadu i početam. Mám trejnové knežko. Može da kto do nja napeše. I budúc to moji obľúblené tovariše. Pojarúva viem.

Przychodził tam akuratnie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatry ładowali. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos zo stareńkiej grudy. Neje, ciasonku, i neje. Naj choć trud twój zo mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: Wysłuchali ste opowiadania Antona Pavloviča Čechova Neostorożność. Do rusenského jazyka protlumačil Petro Medviď. Jazyková korektura Anna Kuzmiakova. Čítal i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medviď.
1: To był program z archiwu Radia Lem FM.

Dziewczas miesięczne rzeczka my ne se morszczyk z kąperiamy. Dziewczas miesięczne rzeczka my ne se morszczyk z kąperiamy.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny z Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polko leci. Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

0: Dobry den, słuchacze. Agnieszka na żywo. Zo studia na Szocho z Krakowa. Witam panią doktor Alenu Deutschpfeifer.
1: Dobry den czy dobry wieczór?
0: No, nie znać, jak koli to powtórzymy.
1: To najbudę. Dobry den.
0: A realizuje nasz program, oczywiście, Paulo Małecki, ale dumam, że cisz się włóczy do Besidy.
2: Dobry wieczór. Dobry den.
0: Jak się masz? Czy zdoriu?
2: Dziękuję, bardzo dobry.
0: Puszczał ją samowolnie takiego dżingla, że zabieram Lemkiu do opery. Ale proszę, nie bijte się, tu maliśmy małą propkę takiego dzieła operowego.
1: Tworu operowego.
0: Tworu. Które jest chyba chronologicznie najstarsze, które mam wniosek do puszczenia, tak? Budeme dawaty. Autorem jest Jean-Philippe Rameau, a na hołowok tej opery, z której to pochodzi, to taniec, to jest, no, nie znam jak powisty, elegancki indyk, no tak powiedzmy, lezon de galon.
1: Elegantny pulasz. Pulasz.
0: A to dziękujemy za poprawę.
1: Pulka tak. I pulasz.
0: Tak? Hej. No może być.
1: Trzeba wam językowo, bo jednak jakie słowo nadzoru, jak wydżu.
0: Niezwyczajny też den.
2: Jak czuję.
1: Jak czuję.
0: Jak czuję. Będziemy się poprawlaty, wnioskę się będziemy czuję. I niezwyczajny tydzień, bo kończymy rik dokładnie funkcjonowania naszego Lemkiewskiego Radia LMFM.
1: Ojej, to wielkie torżestwo. Odtale to ty pampuszkę i cukierki na stole.
0: Mamy, tak.
1: Hostyna fest.
0: Możecie się przyłączyć do hostyny, tak? Możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Paulo będzie operatorem Skype'a, także jakby ktosy chciał do nas zadzwonić i na przykład się nie zgodzić z nami, to radość demy. Czego opera? Ja przypominam sobie, nie znam teper od świsztem i pamiat, przy jakiej to nachodzi było, kiedyśmy besidowali, tak my chyba nie zobowiązujuczo w bursi. Ja dumam, że to było przy nachodzi naszego walnego zgromadzenia w bursi. Kiedyśmy powili, że czom Lemko nie mają maty toho, inczoho, na przykład opery. Czemu my nie mamy maty lemkiuskoj opery? Ja nie pamiętam, kto już, no tak się zaczudował, czy zmy zwariowali już kompletni. Zdaje się, że pani doktor mia poperła, tak? Że oczywiedno, że tak. I to
1: znaczy, ja bursianą sytuację nie pamiętam, ale taki aspekt besidowania, że do kale maje się chaty, kultura mężczyzn, co jakie ambicje może mężczyzny realizować, to wszystko jest jakimś takim odniesieniom, coś widaniom, no to co by z tej iszczych chcieli maty, czy co by wam było dost. To chyba w jakichś bardziej ministeryjnych kruchach dosyć iż takie widania było sformułowane. Kiedy za sobie przypominam, że to pewno ty jest powił, jak już budu małtu już takiej najwyższej klasy fortepian w sobie i budeme maty operu, budeme maty świteatr, no to powiemy, że męsze wece to toż to jest charakterne dla mężczyzn, że są w podporządkowanej sytuacji, ale demokratyczne drżawy strzemla do tego, żeby w jakosy wyrównać ich prawa, budy jakie są taką formą wyrównywania, żeby i myśmy mali możliwości rozwicia kultury, zbliżeny do tego, jak się może dobry czuty dana gromadzki, że jej kultura jest tu realizowana. To jest takie moje dumanie.
0: Tak, o to chodziło. I to jednak było w bursi. Poczuliśmy, jeden член bursy, znamienity, powił, że win już ma skomponowaną lemkiuską operę.
1: To znaczy, nelem to też, co sobie planują, czy to ma być w lemkiuskiej kultury, co powinno być, ale to też, co jej tworia, tak by powiste, spontanni od swoich potrzeb, tak jak się realizuje poczucia, że chcą coś zrobić lemkiuskiego,
0: tak.
1: Nie mają ograniczeń, że to ta forma nie może być lemkiuska. Czują, że można w każdej formie lemkiuskie zrealizować.
0: Hej, i się pokazało, że to żadania nasze, czy stremlinia, nie było jakieś fantazyjne, jakieś niezwyczajne, było czysto zwyczajne.
2: Ja już się przyznam, że jem od toho znamy toho kompozytora, dostał propozycję roli.
1: Tak.
0: W operii?
1: No to przecież ty też dostał, Bogdan. Carium mały zbyt, o kilku pamiętam. Jednym z cariów, tak, bo tam są. Ja dokładnie pamiętam, tak? Jakśmy byli tam na takiej oficyjnej wizycie, to znam, że to ty jest dostał rolu caria. Za mnie nie było roli
2: ja
1: na
2: dostał
1: razie.
2: Ja dostał
0: ciekawe czom.
1: O nie, ona ma być jakaś specjalna, także dumam, że jeszcze może zostanę napisana.
0: Rozumiju. Lemkiłska opera. Czy mamy w naszych nagraniach, w naszej muzycznej bazie sztosy takie jak opera, albo jakby wam powisty artystki operowy, które wzięli sobie na warsztat lemkiłskie śpiewanko. I możemy sobie te perpustyty, bo to, co poczujemy, to będzie, no ja dumam, już jaki erzac przyszłej opery. A będę śpiewała Halina Havryż przy akompaniamencie orkiestry i choru ansamblu Lemkowina, to ta z Lwowa. Prosimy.

0: Kras.
1: Tak? To mi się podobało. No, niech bez słuchaty.
0: Żebym słuchał, deni nicz. Tak, oho.
1: No wiesz, ale nie znam sobie wszystko, bo wytrymali. Równo rok temu, 1 czerwca, tak, o 6 po południu.
0: No to nerówny rok temu.
1: Nerówny rok temu, mniejsze, bilsze. Zaczęli zme od awarii.
0: Tak? No, to tak.
1: Ale wszystkie nam probaczyli, tak? Zdaje się, nikt to nam nie robił żadnych brewerii z tego, tak, powodu.
0: Hrało mi siat skorsze, te stoły, tak, zme suszali.
1: I wszystko szło.
0: A tak się rozsypało czysto pierwsze. No, ale to jeszcze przyjdzie czas na
1: wspomnę. Na wspomnienie starych partyzaniów. Ale pamiętasz, rychtowali z mesia długo do uruchomienia tego radia.
0: No, z 3 miesiaci.
1: Byle szkolenia.
0: 4 miesiaci.
1: Zbierali zme swoją muzyku. Każdy jakąś muzyku przyniósł ze sobą, kto co mał. Slawko przyniósł to łomot taki. No każdy, co ty chory, tak? Chory. Ja ci, co si. I podniali zme ryzyko.
0: Chory nasze.
1: Chory nasze też.
0: Nie, chory nasze.
1: Chory nasze. Chory nasze też. Wasze.
0: Nasze chory.
1: Tak, nasze chory. W paru chorach jest śpiwał. Podniali zme ryzyko, że budeme właśnie realizować to radio, które by było radio, ja by się dawał jem normalnym, ale w tym sensie, żeby nie ograniczało się do przekazywania tradycyjnych form i tradycyjnej muzyki lemkiłskiej. Takiej muzyki, jaka o kotrej każdy dumat, kiedy dumat o naszej kultury, o naszej lemkiłskiej kultury.
2: Ja chciałam przerwaty, bo słowo tradycyjne może się odnosić do tradycji, która dwa dni temu skorsze powstała, także no, cóż to jest jakaś tradycja. Tradycja. Tradycyjna to znaczy taka, która się przypisuje, że ona jest lem, odnosić się do jakiegoś świta, którego użneje, który faktycznie fundamentuje, czy buduje nasze jakie odniesienia do minułego, ale preci życia, to w którym przynosi nowe formy. Tak rozumiem jeszcze tu tradycyjną, że to ta taka, która odnosi nas lem do życia, do jednego modelu życia, tak?
1: No tak, no ja dumam, że każdy z nas jest uczestnikiem jakiegoś systemu kultury, bo kultura przecież to cię jej system. I każdy z nas funkcjonuje jest i twórcą, ale i odbiera to tu kulturę. I to zmist do niego trafla drżny. Za to ja besiduję, że podniali zme ryzyko, żeby w lemkiłskim radiu nie ograniczać się lem do muzyki lemkiłskiej, ale żeby propagować też inny rody muzyczny.
0: Ja tak lem też krótko się wtruczył, że chyba bliższe ryzyko byśmy pidniali, jakbyśmy tak. Lemki w szkole szyli. To by po dwóch dniach wszystko szmaryli het. Chocki?
1: No. Oj.
0: Tak naprawdę, jak bym sobie porachował zaraz przed włóczynią tego naszego automatu, to muzyka, no lemkiłska to może złe słowo w tym momencie, ale taka, którą można, którą Chocki, bo czasem jest tak, że na płatni jest jedna albo dwie śpiewanki lemkiłskie, no a jednak jej się, to płatnie się słucha, jej by można było dziś do tego automatu szmaryty. To wyszło tak, że to dennie by się śpiewanka powtórzyła. Że raz na den by to ciły automat się zapełnił. A tak mamy męczybilsze tak, że 6 dni może i ty bez powtórzenia ciły nasz automat.
1: Ale to nie jest ciła nasza muzyka, bo my nazbierali presto drik i dniwece. Ja im przyniósł zaski ukosy tam płatni.
2: A jak duże ich czy nie ma też, co mogliby z tematy? Bo ja mam ci uświadomić, że jest duże liczy, których na pewno tę nie ma tej neczuty.
1: Nie mamy, absolutnie i neczuty. I trzeba by było popierać uwagę, żeby to te nowo płatni, nowo stary naraz płatni, no wszturyty do bazy, żeby to grało. By odświeżyty jej port i tym się zajmiemy.
2: No a jakby jeszcze tak wernuty do toho, bo my by się dowali pro archiwa, lemkiłsku naszą muzyku lem z południowych stron Karpat wzięty, choćby z tych archiwiów, które są niedostępne dla nas, no to już sobie ujał kilku liczyny maty.
1: Jedni liczyny mamy, bardzo jedni liczyny mamy i ja jem świadomy toho. Ale piszliśmy w inną stronę, ja chciałem właśnie zatrzymać się i podumaty nad słowem ryzyko właśnie. Czy to było ryzyko, Paulu, czy nie było ryzyko?
0: To jest tak, że kilku ludzi ci logustił. I tak naprawdę ja użyłem się strytył z wieloma opiniami, że muzyka jest super, muzyka jest kiepska, muzyka jest dobra, muzyka jest nie dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Czego tak sumno? Czego taka cały czas hopsa, hopsa? No.
1: Czom Brazylijczyki.
0: Czom Brazylijczyki, hej.
1: No ale nawet albo... i tot, kto, który mi robił no, z toho, z tej przyczyny, bidu, breweryju. To jednak win znaje, bo ma niucha takiego i jego niuch jednak mu podpowiada, że to do czegoś jest potrzebne. Bo chciał ją właśnie zrobić to, żeby nasza muzyka, czy nasza forma kultury, muzycznej w tym przypadku, były konfrontowane z muzyką światową. No i jak to ta konfrontacja wypada?
2: Poniacie konfrontowany, to nie znam, czy to rozumiesz jako porównywania się konkurujące, czy jakie są takie oczyniujące, bo mi się zdaje, że chyba, znaczy dla mnie przynajmniej, słuchania różnorodnej muzyki, w której jednak czuty, jakie są wspólnotu, czasem właśnie, choćby właśnie w tej linii, jaka idę klasycznie, choćby dla folkloru, czy dla takiej korinnej muzyki, która wygląda, że w różnych regionach jest różna, ona faktycznie jest bardzo podobna. W różnych, bardzo odległych regionach, za to, że oddaje jakby to te same poczucia, to tu samą relację odniesienia się do świata przyrody. I w tych liniach melodycznych to czuty, bo ja jak właśnie słucham takie radyła, gdzie jest folk czy folklor z różnych części świata, to tu wspólnotę można czuć. Można widzieć, jakie są różne, ale można widzieć jeszcze te wspólne jakieś elementy.
1: Korinno?
2: Tak, korinno by się
1: to znaczy?
2: Taką muzykę, która nie jest stworzona na scenę, nie jest stworzona po to, żeby jej już wskazywać, ale po to, że ludziom w duszy graje. To znaczy, że ludzie chce bez cud wyrażać. Tak powstawała korinna muzyka. Ona ma cili, ona była do tańczowania, ona była towarzyszyła obriadowym różnym robotom. To nie była taka muzyka, jak sobie te poruja w lamy, że ktoś robi muzykę na scenę, się występuje, się i słucha po to, żeby słuchać tym się zanimaty. Muzyka korinna, ona z czegoś wynikała. No wynikała z tego, z czego wynikał jej folklor, to znaczy wszystkie funkcje folkloru mała przekazywania i funkcji i dostomenności wyrażania jakieś elementy spilnych dla ludzi, które dajmy na to, przy tym muzyci się bawili, czy przy tym muzyci obriadowej wykonywali jakieś tam czynności. Związany czy z robotą na pole, czy towarzyszyła, czy dawała do zrozumienia, obudowywała takie fakty, dajmy na to, jak brania chłopców w rekruty, albo różne takie elementy, to ta muzyka, ona ma swoje funkcje, nie rozrywkowe, ale właśnie takie funkcje, jak ma jej folklor, która jest takim swojego rodu i ekspresją, i znaniami ludzi, która pozwala zrozumieć świt i siebie w tym świecie. No i to jest we wszystkich tych korinnych rodach muzyki, to występuje spilne.
1: No to te pererwa. Bude aria z opery. Ale nie bijte się. Ja was bardzo proszę, żebyście się dneska nie bojali. Bude aria pod nagłówkiem dozwol mi płakaty nad moją straszną dolą.
2: No dobrze.
1: To jest nasze tłumaczenie. Ale oryginalny nagłówek to jest Lasia Kiopianga mia kruda sorte. No kruda. Straszna dola.
2: Ale widzimy, że elementy, nad którymi teksty, czy jakby pracowała muzyka, czy do której robiono teksty, są spilne. Kto się musiło ludy poruszać, co się musiło być takiego ważnego, że to się potem przekładało na muzykę.
0: Na twoje zdanie, jak się nasza muzyka konfrontuje z muzyką inczą, to ja bym odpoił, bym się na początku uśmiechnął, ale ja bym odpoił, że ona się prosto nachodzi. I ona się
1: Boronyt.
0: Nie tylko boronyt.
2: Perenikat się z inżynierem.
0: Nawet nie tylko ona jest perejałą inczej kultury, ale tam jest tylko perejałów różnych kultur, że chłostywi może na pewno nie jest ani hirsza, ani lipsza, no jest incza.
1: Wyperedu jest to, co jem chciał piźniszcze powisty, jak perejdemy do tej muzyki, którą jem prerychtował tak naprawdę, jako to tu, do której byśmy pereszli za chwilku. Także teper to ta aria, Aria Almireny z drugiego aktu opery Händla pod nagłówkiem Rinaldo. To ciż jest opera z 18 stolicia, a jak zwłóczyt, to posłuchajcie śpiewat Cecilia Bartoli.

0: Wernulis me. Hej?
1: No hej.
0: Ja dumam, że nasze słuchacze
2: ja jeszcze wamy cisz.
0: Nie zaspali. Śpiewa Cecilia Bartoli. No, prekrasną arię. Także chyba na nich to nie odyszł od hołasnykiu. Mamy...
1: Ale słuchacze prosiad, żeby pani doktor podeszła bliżej do mikrofonu.
2: To ja siedzę, ja mikrofon peresunę, lepsze?
1: Ja zaraz peresunę puść.
0: No one odpowiedzią te słuchacze, bo tu jednak mamy zasadę, że to
2: ja dumam, że Paulus się pić słuchacza pitrzył, ale...
1: Nie.
2: Tak? To się na pewno zwrócił uwagę. To przepraszam i się postaram poprawić. Nie mam radyłowych przyzwyczajenia, nie taka profesjonalistka, jak to ty, że już ryk w radyju. Choć przychodzę tu czasom i tak prawdę powistyku mam żal, że tak często... Czasom przychodzę, nawet nie raz już jem była i jeszcze wszystkim rozdawać prezentem i nie oddawać. Wszystkie zagadki z nami ci ziemne dostała. Jak to z wami jest? To tak poza programem, po się włóczam, ale się swoje interesy tu na antenie.
0: No właśnie, no jak to jest, Paulu?
1: Powiem dyplomatycznie, że od niedawna mamy to daty.
2: Ach, to jeszcze poczekam na swoją jakby za swój szor, jakby się idujecie. Z tym słowem mam
1: kłopi. I teper już mamy i teper już dla was zrychtowane w kutyku, no ale jsme nechotili, tak to ho.
2: Dobry, ale jak nie tam ktoś jest osłuchajuczych wyciągnął, to teper się już chowam i wertamy do temy.
0: Do temy. To właśnie to, że w nas się wykarał taki wyt muzyczny, który jednak się dopełniat, a od początku się tak składało, że ona, to ta muzyka była bardzo różna. Jak idę o styli, jak idę o czas, w którym ona powstała. I nie bojaliśmy się tej muzyki uczyty z osobą.
1: Ja mam jedno jeszcze odniesienie do tego, czy jakkolwiek się działo, czy się konfrontuje Rynkiewska. No, jednak uzmuszył... doprecyzowaty, że jednak jest Kuściok Hirsza. Za o, to... Ale,
2: słucham, ale aż mi się tu czuduje, co się
1: za to, że z inczej świtowej mogliśmy pereberaty, a z naszej nie mogliśmy pereberaty. Płastywi. Prawie, że nic...
0: Braliśmy szybko, tak?
1: Prawie nic my nie otrzymaryli. No, kuźmy otrzymaryli, ale bilszist się leszyła.
0: Ale do niej wernemy.
2: Paulo, a postał się w takiej perspektywie, że Italianci beru te swoje, jakie są audycje roblat, no i dają muzyków, które oczywiście najwięcej mają być italijskoj, a inczy muzyki różnego roda z innych dżerżaw, z innych krain beru. Czy oni by mogli w Lemkiewski pereberaty? Czy musieliby wszystko wziąty? No, podumaj, bo ty tak powiedziałeś, że w innych może te pereberaty. One ci by pereberali sobie Lemkiewską.
1: Ja by się dowiedział, że my myśmy mogli pereberaty z inczej muzyki.
2: Aha, prynymaty.
1: No myśmy mogli brać najlepszą italiańską.
2: No tak, no ale Italijci jakby brali lemkiwską jako dodatok do swojej italijskiej, to ciż by z lemkiwską perebrali i wzięli to te najlepsze kawalczyki. To perspektywa to gdyby była incza.
1: Dumam, że mają jakąś ciut bilszą bazu, z czego pereberaty.
2: No może, no a Italijci jest wece, dajmy na
1: no
2: to.
1: Właśnie, no właśnie, ale lem do toho, lem za to by się duje, że my mamy mocno ograniczenie to tu bazu. I lem tylo, lem zo zladu na czysło. I zo zladu na brak technicznych możliwości tołdy, koli było to na hracy, naprawdę. Brakuje. Podobno desy sud, jakieś nagrania archiwalne naszej lemkołyny, dobry zrobleny. No, nie udało się jeszcze do nich doterty, czy sud.
0: No, jak się pokazuje, to jest cisz zadania dla radyja, żeby dokumentowaty i opracowywaty takie rzeczy, które jeszcze nie były opracowane, hej? I trzymaty to w swoich rukach, to znaczy, żeby gromadyty archiw robyty, czy naszych audycji, czy naszej muzyki, w przyszłości ja dumam, że i wydawate swoje własne płatni pit na hołowką, no dumam stowarzyszenia, no ale i radia, które jest radyją stowarzyszenia Ruska Bursa z Gorlic. Dumam, że nasze stowarzyszenia jednak się wkazało się z tej strony, że wprawdzie jest najstarszą lemkiwską organizacją, która odklikuje się do najstarszej tradycji. Hej? Może nie jest najstarszą w tym sensie, żeby działała nieprerwani, tak? Bo myśmy się reaktywowali w 91 roku. Po tych czasach koli nas rozwiązali. Ale jednak no, krok za krokiem idziemy do przodu i tworzymy jakąś nową jakość. Ale wszyscy pamiętamy o tym, co jest dla nas, dla Lemkiu, w naszej kulturze, w muzyce, najważniejsze. I które ludzie są dla nas najważniejsze. To znamy wse. Gdzie są najwyższe wartości.
2: Chyba jest to za bars...
0: patetyczni.
2: Nie patetyczni, ale mi się zdaje, że chciw jest paru dumok naraz wyrazyty i jakby jest ich precyzyjne wyrazy. Jest po szczosy pozawiszał, żeby tak powisty w nedokinczeny dumci, bo jest by się duwał i pro rusku bursu, i pro tradycyju, i pro to, co mamy choronyty, i że czynnik osobowy w takiej kultury jak nasza, gdy nie mamy instytucji i często ludzie byli instytucjami i oni sami w koło sobie tworzyli i tym, co robili, tworzyli taką instytucyjną czas, jak u de inde, na koty de inde pracują sztaby, czy jak to się powie, armii i floty. I w naszej kulturze tak się musiło dziać. I pewno takie dumki jest ci wyrazyty. Natomiast chyba hołowna jest tu taka, że bereczy, gromadyty, maty do dyspozycji, ale ciż do takiej dyspozycji, bo forma, że obrablaty, to ciżem jakby dla menekuz jest niezrozumlena, bo można pracować na materiale, jaki jest, ale czasem to właśnie materiał surowy jest taki najbardziej jakby cinny, bo win jest inspirujący i prestator, że jest niczym ograniczony i win wse daje to tej nowej inspiracji. Za to ja bars boliju nad tym, że z przyczyny najprawdopodobniejsze, przekonana im wyselinia w nas już ciężko pity tak w teren od chyży do chyży, da się poseli, posmotyty i pozberaty. Mam przyjaciela, który w regionie Kolbuszowoj zberat folklor i od sicznia zaczął zberaty i zebrał około 1000 już śpiwanok takich oryginalnych i szoł, szodennik i ukosy zbierał, a w nas to po jednych ludziach, po jednych osobach, które jeszcze pamiętają, już zmekus zapisali. I dla mnie to jest jeszcze robota, kotru jeszcze można w jakiejś czasie zrobić, ale wieliczesna czas już jest desy tam porozmitowana po świecie. My nie mamy takiego materiału, bo kilku ludzi na Ukrainie jest i w nich już i pamięć jakby na nią się nałożyło velofakty, że ciś ciężko to jest zapisaty w nas podibni i to jest jakby tot problem, nad którym my musimy w tej chwili beruczy materiał, czy zbierajuczy, który se może być inspirator. To taka rynnis, pro jaku ja besiduję, to jest taka baza, jaka dla nas maje daty tworzenia kultury w każdej moderni, a nawet bym powiedział awangardni formie, taka, która wypereża różne kulturowe formy, na osnowie korinnej, to znaczy takiej, żeby ona była nieperetworena na współczesną, popularną, mainstreamową, sceniczną, dobry prodajuczu się, to znaczy właśnie tak opracowany, obroblemy prosłuchajuczoho, kotromu, do jakie motywy się podobają, bo to jest to peretworzenie na tepericzny den. A jak ono maty buduczist, to ono musi maty takie dżereło, które jest tą osnową życia od sredyny kultury, nie nazowni.
0: Chciłem właśnie w tym napriami pity, ale nycz pijdeme do tej muzyki, do której bym chciał dyjty, to na razie pani, którąśmy zaryzykowali i która często w nas, tak, z jednej płatni letyt. Magdalena Korzena, to jest pani, Czeszka, tak, pochodzić z Brna. No i tak można powiedzieć, że z bidy się to wzięło, tak, z mebe się duwali. Pani od dziewczatyska wczuła się gry na fortepianie, ale tak nieszczęśliwie chpała, że chłomyła obie ruky. No, poskładali jej to te ruky, ale już nie mogła grać na fortepianie. No to jej rodzice zapisali do śpiwu, do klasy śpiwu. Jak się pokazało, chyba dobrzy zrobili. To posłuchajcie, a zaraz przejdziemy do innej muzyki.

0: śpiewała Magdalena Korzena, a my tu w Pererwi besidujemy i jeszcze pani doktor opowiadała nam swoje wrażenia, tak? Muzyczne.
1: Z Biennale,
0: że jej się podobał pierwszy dzień, na którym mnie nie było. Ona była i tu nam sprawozdania robiła, bo mamy nachrany i przynajmniej na razie jest obrobleny drugi dzień przez mnie. Po pierwsze leciła już dyskusja, po drugie z drugiego dnia mamy tak zwany trzeci koncert galowy, który już jest w naszej bazie i jeszcze się zastanawiamy, kiedy opustymy, ale my was powiadomimy na naszym Facebooku, czy na naszej gambokności, budete doznate się, kiedy.
2: A jeszcze przypomnę, że jak jest informacja na Facebooku, to od razu jest już na naszej stronie LMFM. O, to bym tak dopomnienie.
0: Aha, no to jak chcete, to kotru stronu chcete sobie otworzyć, to tu możecie sobie otworzyć i hen, to bude.
2: Bude.
0: No. Przechodzimy do następnej czasty. Chciałem tak zagaić, zez ryzykowni, że przybierali nas w rozmaite obloczenia i rozmaite gamby nam próbowali już niekotry dawaty. Ale ja mam jednak taką koncepcję, że w naszej części Europy to Alemkowina, to jak to te sąsiedni też derżawy, krainy, to jest kraj Sina, Wyna.
1: Czyja Wyna?
0: Wyna. W niektórych miściach Sliwowyci, w niektórych Palunku i Czardasza.
1: Jo, chyba na południe spiszę. Ja znam, że nasze hodowle na południe tak mogło być, ale z tym winą to nie za bardzo.
0: Chodzi do mnie od... No jak? Już to druga śpiłanka jest o wyni. Śpiłanok w rytmie Czardasza. Jest chyba z połowina.
1: Czardasz to jest jakby osnowa naszego rytmu właśnie muzycznego.
0: Połowina w nas, a po południowej stronie Karpat, ja dumam, że z 80% śpiewanok właśnie jest w tym rytmie. I teper chciałbym was wziąć do opery, ale do takiej bardzo mało poważnej sestry opery. To jest do operetki. Operetka to jest taka właśnie mało poważna opera, która jest typowa...
1: Oj,
0: właśnie, zaraz powiesidujemy, posłuchamy. Ale która jest typowa dla toho terenu, dla sereduszczoj czasty Europy. To znaczy dla staroj, tej monarchii, tej kakani całej, ciłoj, tak? Kakani to jest korolestwa madziarskiego i
1: nawet w lemkiwskiej literatury znane są teksty, które są pisane jak operetta. Operetta z pidna hołowką, to znaczy
0: tak
1: dony
0: to
1: właśnie.
0: Tak. I tak będzie chyba i po naszemu, że jednak operetta. Ja bym chciał was dneska zaprosić na striczu z takim autorem, który jest z pochodzenia Madziarom, a który pisał, po mojemu, najlepsze operetty. W tym jedną, która wcale nie powstała za czasów tej monarchii. Monarchii, ale powstała w 1924 roku. Tot pan, który jej napisał, zwał się Imre Kalman, rodził się w Siofoku nad Balatoną, a operetta ma je na hołowok, po naszemu, ja dumam, że przełożył je na swoje ryzyko, tak? Że to jest Grafini Maryca. Grafini od...
1: Kamila Maryca.
0: Tak? No i to będzie operetka. Co to jest za operetka? Właśnie. W Ameryce nie mają takiej formy. Nigdy jej nie mali. Nigdy nie była popularna.
1: A może językowo powiedzieć, to będzie chyba Grafinia lipsze, bo Grafinia, Grafinia, nie Grafini, lem Grafinia.
0: Dobra. Grafinia. Paulu, daj uwerturu. Uwertura to znaczy wstup, de motywy muzyczne, które się znajdą, późniejsze będą presciły, to dzieło, będą się odnachodyty w różnych miściach.

0: I Paulu jak? Zwłokowo?
1: Nie, no ja to tak jak na budoci nie mam.
0: Nie?
1: No nic, znaczy to już jest taki riwen, że już moja prosiwita.
0: Nie. No ale orkiestra pełna, taka profeska, no,
1: tak. No.
0: Bubny, trubo, inni, tak.
2: Przynajmniej można powiedzieć, że się dobry trochę słuchać.
1: No słuchacie bardzo dobry.
0: No, to
1: dobrze.
0: Zaraz wam powiem. Ciła to ta operetta. Ja nie znam, co się wam spodoba, to ta muzyka, co się wam nie spodoba, tylko trudneskę wam jej repetuju, ale heł jest ciła masa hitiu. Tołdy ludzie w tych 20 rokach szalili za tą muzyką. A muzyka jest naprawdę bardzo dobra. Jest tam taka synkopa, swingowa nawet, ja bym zaryzykował. Także ona się nicznie postariła, bo pan Imre Kalman mał jednak ucho. Inczy panowie, które pisali operetkę, to są Austriaki, ale beże inczyma był na przykład bardzo znany Franz Lehar, ale onym nie budeme besiduwaty, bo to po pierwsze...
2: Za bardzo znany.
0: Nie nasz kruch, a po drugie nie zasłużył się za to, bo był hitlerowskim kolaborantem, a takich my tu nie lubimy. Ja znam, że na niektórych stronach w Facebooku moich nieulublenych prosławlają takich kolaborantów hitlerowskich, my jednak ich nie budeme prosławlaty. I nawet wspominaty może o nich. Ale budeme besiduwaty na przykład. No, nie, ostro, tak? Ostro.
2: Nie, ja dumam, że sztuka to sztuka, to kto się w to angażuje, to tak jak to się powiada, Żydów na lublu, ale ich kulturu bardzo i sztuku, no to nie znam jak to, ale to może się nadawajmy w takie dyskusje.
0: Nie na to temat, a na złodziju szapka horyt, także to ty, o których besidujemy, znają do dobry, o co chodzi. Ale budę o tym, co ma za spilnoho z Lemkowyną, czy... szersze, z Rusynami operetta, czy jeden z autorów operetty, ale nie Imre Kalman, lem pan, który się zove Paulo Abraham, który się wrodził w Baczci i niedaleko ruskiego Kerestura. Był jednym ze znamienitych tamtych, tołdy, kiedy mieszkali, i win był antyfaszystą, no absolutnie wtikał od tych Madziarów, którzy tam ciż, no, mały swój epizod niesławny w czasie II światowej wojny i schoronił się w Paryżu był. Ale on im dneska nie będziemy besiduwaty, lem dalej pidemy do tej hrabiny Maricy.
2: Grafini.
0: Grafini. Maricy. O czym to jest? No to ja może powiem tak z obowiązku, tak? O czym jest to ta operetta? Ona jest w trzech aktach, była wydana, była premiera jej, była w Wiedniu. Wprawdzie libretto było napisane w dwóch językach tołdy. I po niemiecku, i po madziarsku. Dneska słuchamy toho oryginału madziarskiego i to będzie w języku madziarskim, po to, że bardziej się nam lubi chyba jednak pouczenia Czardasza z tym językiem. A sam Czardasz jednak wziął się z narodniej muzyki, desy z Transylwanii. Ja wam obiecuję, jak zrobię większy poriadok z tymi Czardaszami, to zrobię ci audycję pro Czardaszy, bo i właśnie i z Transylwanii, ale niektórzy besidują drze i z Kołomyjok, z Prykarpackiej Rusy.
2: Ale jedno jest pewne, że granicia Czardaszu występowania i delenią Hir Karpat, poza nich na perechody, znaczy w znaczeniu naturalnym, że jakby w innych muzykach, poza tym wydamy karpackie, ona jest ewentualnie lem, jak jest tam liniają, przeprynykanią się, ale ta linia się kończy właśnie.
0: Znaczy ja mam problem z tym z metrum, tak, Czardasza, bo jednak takie samo metrum ma jednak czeska Polka, marsz niekotry niemiecki. Mam problem, także muszę się lepiej przygotować, tej tołdy budeme besiduwaty, na razie nie o tych hrabini, na razie, tak? Budeme besiduwaty. O czym to jest? Czy my budeme besiduwaty? O biedniej hrabini, która, chce się wydaty, dobry,
2: to biedne.
0: Nie ma jak, brat jej pomaga, wszystkie jej pomagają, oczywiście jak to w operetcie, jest straszne, historii się dzieją. Ale szybko jednak wse się dobry kinczy.
2: Jeśli to po madziarsku jest wszystko zrozumiał?
0: Nie. Ale, teper. Takie dla was zadania i dla naszych słuchaczy. Jakbyście się zastanowili, precin, meże namy, jest, nie byle kto, ale bardzo dobra. Tak? Ars dobra.
2: Ale kto?
0: Znamenita.
2: No i Buda, ale kto?
0: Pisatelka lękiuska. I można by było wse.
2: Napisać.
0: Perełożyty. To libretto na lękiuski. Jak dumate? Czy to by się nam podobało, czy nie? To poprosimy od ruchu Ariu, jak wobec mojej śpiwaly po lękiusk zastanął Tesia.

0: Koniecznie teraz to perełesty na nasze, bo...
1: Nadaje się, ale Paulo, nadaje się?
0: Nie znam się tam, jak z tych brytkich śpiew nie było.
1: No było, nie. Operetka była elegancka. Tam pani i panowie trymali fason jednak.
0: No tak, ale mogła mnie obrazyty i bym nie znał. No.
1: Tak. Madziarski język to jest taka lingua franca w naszej czasty cisz. Jak się pokazało? Z przyczyn historycznych, czy z historycznych przyczyn...
2: W kotri naszej czasty.
1: W naszej czasty, rusyński Karpat. Z historycznych przyczyn lemkowyna naszła się zaraz za granicą obowiązywania chyba toho lingua franca. Jak to było na światowych kongresach Rusyniu?
2: Znaczy, no, oczywiście, że była za Litawia, przed Litawia i to się dzieliło jakby to ta granica wlejania madziarskiego języka, a praktycznie to mogła odczuty, kiedy pierwszy raz chyba tak pojechałam w to świt rusyńskich po południowej stronie Karpat. Nie znam, czy była na Zakarpaciu, tam na Ukrainie, na Podkarpaciu, zdaje się mi, że hyn. Ale przyszedł taki moment, że ktosy pereszał na madziarski język i naraz wszystko zaczęli być uwadze nasze rusyny po madziarsku. Lem jedna ja im nie znała. Proszę chodzić, no bo ja lem tu byłam z Polski. I tak się smutuję. No, wszystkie tak normalnie by się duły po madziarsku, jakby to ich język był. I to nie zaczudowało. Ja się czuła im do

0: No to tak, w Lublenie, w Lublena pani i pan opowiadali o tym, że pojechajcy do Varaždina, da im się wrody cyn. Wszystkie seła, wszystkie miasta.
1: Ale znali planowaty.
0: Zaplanowali, hej. Ale wszystkie seła po Beheriu, hen po Cichelku za Wysową pierwsze seło, mały maďarskie nazwo. To trzeba sobie pamiętać, ciż. Każde z nich jakosy się tam po maďarsku nazywało.
1: No i okruchy się nazywali po maďarsku, do tej pory jeszcze te nazwy maďarskie.
0: Komitaty, hej. Tak. Nasz województwa, w nich komitaty. Hej. Także oni pojechali się do Varaždina, a to Varaždin jest zaraz za granicą teper maďarską, już w Chorwacji. My się tu hidni planujemy teper, co budeme robyty, co nie budeme robyty. Ja jem zaplanował, że jednak budeme operet tu wostawlaty polemkijuskie, jak się nam powiede. Ja dumam, że z kapel różnych lemkijuskich ansambli pozbierałoby się prawdy w orkiestru taku. Przynajmniej w takim składzie, która jest, bo znasz orkiestroni jednak w operii. To nie jest pełna orkiestra symfoniczna, lem jest inni mniejsze tych, no, tych toho gracia do grania, hej? No, można by było sztosy takie podumaty. Daj to numer sim, graj cygane, bo czardasz najczęściejsze, wsiadywal w nas na lemkowyni grali i w niektórych miściach grają dalej cygane.

0: No to nam cygan zahrał. Widzisz, no tak były hity w 20 rokach. Po mojemu wcali się nie postarili. Wcali się nie postarili, Paulu. Jak to masz?
1: No to jest klasyka. Samo przez sobie.
0: Nie, no klasyka. Klasyka to znasz, to jest 18 stolicia, początek 19.
1: No to inaczej powiem, muzyka poważna. No.
0: Do kincia nie jest poważna, ale jednak sód tu... No,
1: a czemu nie jest poważna?
0: Proszę?
1: A czemu nie poważna?
0: No poważna, poważna. Tak, no, no, ja bym tak nie dzielił na poważną i niepoważną, bo znaczy... No, ja
2: ale jak można powiedzieć tacy pro muzyku, czy poważna, niepoważna? No poważna to jest takie odniesienia po polsku, jak jest tam termin, ale niepoważna nie jest tak określenia.
1: No, ale to ja chodzi na ty synonim w takim razie słowa klasyczna, bo klasyczna to się opryniało, że to jest tisz w innych językach, to nie jest do muzyki z okresu klasycyzmu, ale do muzyki...
2: Nie, klasyczna jak w takim uzahalnionym znaczeniu to oznacza taka, której forma już jest jakimś wzirciem, do jakiego się można odnosić, że ona stworzyła szczosy, to ma jej formę doskonałą, można tak rzeczy.
1: Właśnie no ale jest już współczesna klasyczna muzyka, która
2: jest... To za to powiem, że to nie jest związana z periodą, który nawiązuje tam, dajmy na to do tego antycznej formy, lem to jest związane z formą już, która uznana została za właśnie jakąś idealną czy doskonałą. Niezależnie od to, w jakim periodzie.
0: Było grałce pro Brazylijczyków i jak się pokazało, Brazylia sy poradyła z tym, z tą terminologią. Oni sy wprowadzili rozróżnienia na dwa wody muzyczne. To jest muzyka popularna, która polega na tym, że każdy się gra jak zna. O, mniejsze, bilsze. I jest tak zwana muzyka erudyta. To jest wczena muzyka. Taka wczena muzyka. I dumam, że to jest dost... To obrazuje dost dobry to, z czym mamy do... Z czym mamy gneskę do dzieła, hej? Z tą operą. To jest taka muzyka erudyta. Wcale nie znaczy, że ona nie może sichaty do tych narodnich zirciu. Tak? Wcale nie.
1: Dla mnie podziwny jest taki elegancki, bo sudinczy napriamy muzyczny, który też bez proświty nehoden wykonuaty.
2: No jak raz to one sud po to tej stronie erudita, jakby się posmęty, że sud jakby rody tak zwanej spontannej, to w ciły kultury, nalem do muzyki się odnosi, spontanny form kulturowy, choć nie musiał być obroblony, żeby tak rzecz umysłowo, czy raz jakieś koncepcji, czy jakieś postawione już formy, czy warsztatowe, czy inne, a sud wydy kultury, który już sud właśnie programowany w takiej formie, nad którą się pracuje i ona oczywiście, moż powisty, czy wszystko można warsztatowo wypracować, bo wiadomo, że zawsze wszystkim stoi talent, który desy tam i tak kieruje. I to talent na tyłko jest możliwy do przekraczania rany z określonych form, żeby tworzyć nowe formy, ale jak ona jest oparta na już takim obrobliniu, możesz powiedzieć, właśnie tym dumką, koncepcją, jakimś sposobem, które starać się rozumieć, ustawić, zorganizować jakieś formy zgodno z wypracowanymi taktami, zgodno z wypracowanymi normą, jakie są rytmiczną czy inną, to ona już jest, znaczy ja... Bo to jest oczywiście kultura, która przez długie wieki uważana była za wyższą kulturę, za kulturę w odniesieniu do tej prostej. Teper, kol odwertam, ja wydżu na przykład relacjonuję, jak miałabym dawać wartość, że to ta wyższa, bardzo często to jest sztuczna, tak jak się wysiduje sztuka. Sztuka to już jest czosy zrobione, nienaturalnie, ale właśnie zgodno z czymś, co ludzie wydumali, wykoncypowali i ona jest uważana za wyższa, bo tam włożył to człowieczy intelekt. To ta robota. A to ta, która jest spontanna, ona była uważana za taką, no właśnie, bez wielkiego wysyłku robionego, czyli bez toho ludzkiego konceptu, jaki jest. Teper oczywiście, kiedy wertamy, co odwertamy, możemy powiedzieć, wartość stoi, to jest inną wartością, ale jedna i druga ma swoją wartość osobliwą. I dumam, że jak kultura ma być w pełni rozwinięta, to i takie formy muszą jakby w niej być rozwijane, to jakby wertajuczy do tego, co nam jest potrzebne.
0: Dewiatka.

0: Besidowali sme proto tu muziku eruditu, to tu včenú muziku, či sa nám termín podábať, či sa prejíme, či sa neprejíme.
1: Bylo 2-3. Nie, 2-1.
0: A 2-1.
2: I zás jem v menšení.
0: A čivé žiťa, sa preznal.
2: Čivé žiťa v menšení, no.
0: Tak, dobrý. No to vlastne. Neznám, jak sa vám vedia toto. No teper nebol čardaš, len bol...
2: Tam nikto nič nevedí, my počuty.
0: Počuty, tak, tak.
1: My to ucháme.
0: I to ucháme, tak. Chce sa vám ľúbľať, chce neľúbľať, dajte znaty. My audyciu ešte obrobíme i dúmam, že budeme povtariaty. Jak besidujú, slucháme hnes grafíni Marici, takoj štandardovoj operetty, autora Imre Kalmana, Maďara.
2: Len krátky... na interlude, ale rečenia wtruczone, że jedna redaktorka z Ukrainy się ofiruje, że w orkiestrii będę grać.
0: Ty operettowi, tak?
2: Hej.
1: A znaje graty?
2: Nie znam.
1: Tylem się ofiruje.
2: Na huszlach.
0: Pamiętajcie, że trzeba jeszcze tak zwany najważniejszy sotheł partii śpiewany.
1: A mamy jakąś zdibny śpiewaczok i śpiewaki, dumam ciż, i to ciż by się naszło. Tak się zdaje, że ciężko by było, a jednak jak już w dumkach sobie to wiążę, to mam paru takich osób, które by się do to nadawali.
0: No i jeszcze jest potrzebny hir, to Paulo nam zabezpieczy, dumam bez problemu, przynajmniej za 3 chory.
2: Problem będzie faktycznie, jakbym się podumał z tymi instrumentami, a za to, że wielo zdibnych i wielo by się chciło wczyty, ale w Gorleciach nie jest drugiego stopnia
0: szkoły
2: muzycznej. Dramat. Jest w Jaśli, jest w Sanczy, w Gorleciach.
1: To zrobimy drugi stupeń Lemkiuskiej muzycznej szkoły. Znaczy, będę przez Lemkius zorganizowała Lemkiuska muzyczna.
2: No to by było sztosy.
1: No to tak? By było osiągnięcie.
0: Tak, to bym będę wczył.
2: To mało. Wczyty by było koło. No, jeden Lemko wczyt w szkole muzycznej w Jaśli. I,
1: tak, dumam, tak. Że to by się dało zrobić. Dałoby się.
2: Tak jak to by w Chile to by się naszło, bo no były takie czasy, że no, dali sód chodzki w męczym w na męczu skalu, bo tołdy, kolesy, tych 20-30 roków temu, to ciasze było posłaty dytynu do szkoły muzycznej drugiego stopnia, czy nawet na studia muzyczne, no bo to wiadomo, że to nie było takie lekkie, a dnes to...
1: A ja nie besiduję pro abstrakt, to znaczy na przykład jak w Serbii jest szkoła z rosyjskim językiem wykładowym, to tam chodzą i Serby do niej, i Romowe, i inczy nacyi, bo jest dobro jakosty, to znaczy wysokiego riunia i język jakby nie przeszkadzać w tym, bo dobro świtu zdobywają. Jakbyśmy zrobili lemkiuską muzyczną szkołę dobrego riunia, to dumam, że przychodziliby ci żluden lemko na szlemk.
0: Ależ to wykładowy język byłby lemkiuski.
1: Niby by to lemkiuski.
2: Lem.
0: Tak,
1: i no to i to by, to, było... to by było takie osiągnięcie na miru naszych potrzeb, o tak powiem.
0: I się nazywała by Szkoła Wczenoj Muzyk. O, i każdy by się zastanawiał, czom.
1: No, tak bo by się wczyło muzykę w niej.
0: Wczenoj, hej. Tak poprosimy desiatku.

0: Paulo przez pomyłkę opuścił dziesiątkę, ale z bukwą Z, tak? Jeszcze z taką dopeską. To był taki dodatkowy motyw i akurat netto to mało i ty. Zaczęliśmy tym eleganckim indyką, no to po naszemu, jak to bude?
1: Jeszcze raz. Elegantny pularz, pularz na pewno. Pularz.
0: Dobry. No to tym pularzom. Myśmy zaczęli tym razem w wersji śpiwanej, a śpiwali to tuaryju. To jest taka opera balet z początku XVIII stulecia kompozytora francuskiego Rameau, Jean-Philippe Rameau. O tym pularzu. O czym to jest?
1: O pularzy.
0: Pularzy. W tym pularzy, tak? Mhm. O czym to jest? To temą tej opery jest lubą, która była prognana z Europy przez złoho boha wojny Marsa. I ona jeździć sobie po świecie, meże inczyma trafla do Ameryki, to gdy nowo poznanoj, czy nowo poznawanoj. To była wielka inwencja, żeby pity do tej Ameryki. No i to ta lubą piszła do tej Ameryki i coś się dzieje i tak dalej. Ma je bardzo wiele no, takich podi, stryczat indianci, stryczat bizony, no a to boh winy Mars i jej dychaniat tam.
1: Ale jak się bizony w Lublat, to będzie bida.
0: A wam proszę, najdźte se ciż na YouTube fragmenty. Le Zond Galant, śpiwali to tuaryju. No taka, no jedna z bardziej ulubionych moich śpiewaczek francuskich, Patricia Petitbon, pani, która no, tak na luzi sobie śpiewa. Znaczy, no, często jest tak, że pani śpiewa tak bardzo fajnie, operowo, ale jakby siduje, to czysto inaczej. Ona by siduje tak samo, jak śpiewa. I aria, a pan zwał się, ale żebym ja ho naszą, ja mam desy ho, a Nicolas Revenc. Znany jest z toho, że bardzo długo występował w teatrze, w operii, teatru chyba Balszoj w Moskwie. Baryton. A aria zwała się Tanec Wielkiej Fajki Pokoju, tak? Myru. Fajka?
1: Fajka, no fajka bo pipka no to jest po ukraińsku, także.
0: No to najbude.
1: A fajka
0: tak, najbude. Tak. Zaochoczam, żebyście to widzieli. A teper prawdywa desiatka, hrabina Marica. Kińczymy z tą hrabiną Maricą, no ale przecież jak hity male byty, to największy są na kińcy.
1: Sam jeszcze przetłumaczył, że będę hrafynia, a teper ciły czas besiedujesz hrabina.
0: Dobry, proszę.

No to teper znamy, od Kalesia wziął hołowny tema, hołowna tema z filmu znanego, tak? Pit na hołow, Komba Bank. No, przynajmniej ja mam takie asocjacje. Paulu, tak? Kińczymy z hrabiną Maricą. Ja was zaochoczam, żeby desy najty to tu ciu upłatnił i sobie jej peresłuchaty. I to nie raz, lem paru raz. Przyczyplat siadowa stoty czartasze wszystko i budete wszystko ich sobie śpiłat, jak Mateusz.

0: Pobesidowali sme dnesko o nových podobách, nových formách muzičnej dialnosti Lemkiu. Obesidovali sme o tom, že vartalo by stvoriť Lemkiovskú muzičnú školu. Pobesidovali sme tiež o tradicijní muzici i o tom, jaké ona môže mať značenia dla našej muziky narodovoj. Tak?
1: Hej, narodovoj.
0: Narodovoj jednak, nie? I by mala osnovne znaczenia jednak. Takie byśmy chcieli.
1: Znaczy ta narodna muzyka, narodna to ta spontanna, ona dla nas na pewno miałaby takie osnowne, bo ona daje wielkie możliwości jakby po tym jej wodzenia właśnie w nowej formie, jak widzimy nelem takie narody, które są mocno osnowane na narodnej kulturze, ale i takie narody, które swój można powiedzieć taki narodowy etos formowali na przykład na kulturze tam szlacheckiej czy inczy ciszach, ale do narodnych motywów. No, takim, no bo one są uniwersalne.
0: Takim przykładem właśnie jest muzyka madziarska, której my mamy dosyć hidni i dajemy jej bardzo hidni. To jest muzyka tradycyjna, którą mamy na przykład w wykonaniu ensemblu Muzikosz i Martis Szebestien, tak? Ale mamy też muzykę mniejsze tradycyjną, która była peretworena, ale ciż przez zbieraczy i znamenitych kompozytoriów. To jest Belu Bartoka, Zoltana Kodaliocho. Oni właśnie to pozbierali. Na południe od nas, właśnie to tu, wielki Czech, Bohumil Martinu, na przykład, którego ja bardzo lubię, ale i Leosz Janáček, do którego muzyki warto było wrnuty. Dneska słuchaliśmy muzyki wczenoj, tak? Która jest czysto oparta na naszych, bliskich nam kulturowych formach i do której to muzyka my śmiło ciż możemy nawiązywać. Ona wcale nie jest daleka od nas. Ja im się starał pokazać, że jednak to są nasze wzirci, z których nasza narodnia kultura ciż brała bardzo jedni. Oglądawała ciż, bo to ty wlejania wse były w obi strony. Nie możesz teper zastanawiać się, pod kale sztosy się wzięło ohyn, cycheł, bo to te wlejania na pewno były w oboch napriamach szły.
1: W folklorii były wandryjne motywy, wandryjne elementy, a poza tym takie elementy, jeszcze niezależne w których czasach świta, podobnie formowali odniesienia do realności, tak jak Lewi Strauss napisał w tej swojej nieoswojenej dumci, myślnie oswojona, że ona jest pilna po powiści dla wszystkich ludzi, lem różne formy takie zewnętrzne przybierać, a głęboko ona idzie tym samym nurtem.
0: Bo zmekinczyli dnesnią audycję. Ja kraśnie dziękuję wam. Dziękuję gościom w studiu. To jest pani doktor Oleni Duć-Weifer.
1: Ja ci dziękuję.
2: Ja nie hist.
0: To jest nie hist.
1: To jest swój.
0: Męski hist może w czasie tej audycji realizował nasz program, ale ciż jedni dumok przekazał nam Paulo Małecki.
2: Hej, dziękuję i dziękuję, że mich pobesidłaty na temu po słomu pro oper. No to i jeszcze na wefirii radyja. To już...
0: Opłatyło się to ryzyko cyni.
2: To znaczy, to nie znam, czy to ryzyko, to przyjemność, to tak, no serce się raduje, kiedy można po słomu pobesidłaty nelem o, no o czym.
1: Że zerno obrodyło.
2: I jaka chwila dnes, można też pobesidłaty o napriamach muzycznych.
0: I że jest fajnie.
2: Muzyki. No hej. No,
0: i że jest no, fajnie. To na koniec, napraszczania. Budę sama krasa. Naprawdę bardzo krasna aria, rzadko wykonywana, z rzadko wykonywanej opery Bizeta. Wszystkie znamy Carmen, ale mało kto zna Wołcił Pereł. I to tu dnesni ariu, nie znam z którego aktu, chyba z drugiego, będę śpiewał Placido Domingo, Je crois entendre encore, dale wirju i czuju.
1: Kras.
2: I dziękujemy, tak, na dnes.
0: Dziękujemy na dnes. Praszczamy się.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.